0: Something I want to talk about.
1: Poletje.
2: Poletje. Poletje na Kaprisu.
3: Escucha el ritmo.

0: Obala je zakon.
1: Poletje je zakon. Radio Kapis.
2: The rent from home.